0: bardzo się staramy, żeby te numery, które dla was wybieramy, grały naprawdę dobrze o poranku. Axwell i Whatever Turns You On już 9 minut po godzinie 6, a to jest RMF Max. Dzień dobry po raz kolejny.
1: I pytamy o to, jaka praca nie śpi i kto jest z tego dumny. Jest was oczywiście mnóstwo, ale wybraliśmy dla was takie wiadomości.
0: Już.
2: Nie śpią kierowcy ciężarówek.
1: Na całe szczęście dojechali na czas właśnie do nas na antenę.
0: Już można robić korki. Dzień dobry.
3: Otwieramy przedszkole na kolejny dzień dla naszych przedszkolaków. Pozdrowienia.
1: Dziękujemy bardzo. Ja to bym się bardzo chętnie chciał zapisać do grupy grzybków.
0: Bardzo proszę, Mateusz Lac. I tutaj przemilczymy.
1: Tak.
4: Dzień dobry, witam wszystkich gorąco. Linie lotnicze PKS Bytów nie śpią. Wyjazd od rana. Pozdrawiam wszystkich gorąco i całą ekipę PKS Bytów.
1: No, mam nadzieję, że tam macie miejsce na nogi w tych PKS-ach. I szerokości, wiadomo.
0: I że pachnie już kanapką.
5: Witam was, moi kochani. Jadę właśnie do pracy, a pracuję w cukierni na samym końcu świata, w hrabstwie Donegal w Irlandii. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: No, to tam ciężko nam będzie dojechać, ale jakby tam zostało jakieś ciastko, to może wpadniemy.
0: Warto
1: przygotować.
0: Pozdrawiamy i ściskamy was mega, mega mocno. Fajnie, że jesteście już od samego rana z RMF Max.

0: poranek szybko, ale też najlepiej mija z RMF Max. Maroon Hofstad na 18 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i co? No i przewaliliśmy mecz ze Szwecją. No niestety, tak trzeba powiedzieć, tak, 3-1 Polska przegrała wczoraj w piłkę nożną.
0: Co no więcej? Bo nie w siatkówkę.
3: No nie, nie. Można więc jeszcze więcej o tym powiedzieć, tyle, że mecz był słaby.
0: No tak. No i można też powiedzieć, że ze wszystkich rzeczy to nam, Polakom, najlepiej wychodzi radzenie sobie jednak ze szwedzkimi kopcikami. No,
3: albo ze skręcaniem szwedzkich mebli.
0: O, na przykład.
3: Podaj mi klucz, trzymaj, do środku i złożone! Tak jest! No.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tylko te mecze składania mebli to są jednak troszkę dłuższe.
0: No i zawsze brakuje śrub.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
16: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: I po reklamie.

0: To aż do poranku można wznieść wszystkim, nawet kawą, Sanach i szampan w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I najważniejsze pytanie o 6.31 w RMF Max. Gdzie są moje klucze? O to was pytamy. Gdzie są klucze? Ale to edycja biuro.
0: Uhu.
3: Gdzie się mogą ukryć klucze w biurze? Odezwijcie się do nas, nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo Instagramie, zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy.
0: No. Ja teraz przejmuję mikrofon, bo Mateuko idzie do biura. Uwaga. I to jest wasza podpowiedź. Gdzie są klucze? Ja to nagram i jak ktoś będzie chciał małą podpowiedź, to może sobie wejść na Instagram.
3: Ale najważniejsze jest to, że nie ma złych odpowiedzi, bo liczymy na waszą fantazję, na to, że zrobicie nam razem wszyscy dzień. Razem go zrobimy, bo na tym polega to radio. No,
0: żeby... Są nagrody, słuchajcie, za takie naprawdę mega zabawne odpowiedzi, takie, które po prostu nas zaskoczą. Czekają gadżety, wyślijcie nam głosówkę z odpowiedzią, gdzie są klucze, na Messenger albo na Instagram RMF Max.
3: Ale to biuro.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No i ale to nowość, to jest nowy numer All of My Love, Iben i Easy Bizu. To o 6:30 w RMF Max.

0: ale to jest dobry numer. Self-Aware i Temper City w RMF Max. To jest Wstawaj, Nie Udawaj, no i bawimy się z wami od samego rana, pytając was o to, gdzie są klucze, bo to jest najważniejsze pytanie o tej porze dnia.
1: Tak, ale dzisiaj jest edycja biuro. Gdzie są te klucze właściwie?
0: No
1: co tam nam nagrali?
2: Klucze są schowane w kubku z napisem najlepszy pracownik miesiąca. Pozdrawiam. No.
1: Tak, tylko jest taki problem, że nie ma tego pracownika.
0: A koniec miesiąca to najwyższa pora wybrać.
1: Tak.
3: Klucze ukryły się tam, gdzie pieniądze na podwyżki.
0: O!
1: To tego już nigdy nie znajdziemy. To jest... przepadło! Wsiąkło!
4: Słyszę i czuję, że klucze są w chlebaku tego kolegi z pracy, który zawsze ma rybę na śniadanie.
1: Obiad i kolację.
0: I tam byśmy nie zajrzeli na pewno.
1: Nie. Natomiast klucze tak naprawdę był gdzie?
0: Uwaga!
1: No, tak naprawdę dosyć banalnie, w szufladzie. Wasze odpowiedzi były dużo, dużo lepsze, ale musicie docenić to, że przynieśliśmy do studia naprawdę prawdziwą szufladę. Nie pytajcie skąd. Także dzięki ekipa za wasz odzew. Klucze odnalezione, można spokojnie ruszać dalej w świat.
0: A jak wygląda samotna szuflada, możecie zobaczyć na Instagramie Poranek RMF Max.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
13: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronut Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie.
7: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.

0: Jest dokładnie tak, jak mówią, wy macie styla, trzeci wymiar i Janio, w ogóle to jest numeros. Słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: No i teraz słuchajcie, historia z Zakopanego. Ciężko w to uwierzyć, ale na ulicy w Zakopanem dwa samce jelenia postanowiły się bić.
0: Okej.
1: Znaczy wiecie, jak się jelenie biją, tak na poroża.
0: Z rozpędu i głową.
1: No trwa rykowisko, czyli samce walczą o samice i walka wyszła z lasu na ulicę, słuchajcie.
0: No, w Zakopanem jak się biją, to wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że chodzi o łanie, pewnie. No, albo pewnie przechodziły sobie te jelonki przez miedzę, bez opłaty, albo sprzedawały oscypki na nie w swoim terenie.
1: No. Może tak być. A nie daj Bóg jeździł Boltem.
0: No, jeden z drugi, tak, no to się musiało skończyć bijatyką.

0: Offenbach i Four to the Floor. Dokładnie 5 minut przed godziną 7. Czytamy właśnie, słuchajcie, że w październiku na termometrach miejscami ma być nawet minus 6 stopni.
1: O rany.
0: I ja się teraz zastanawiam, do kogo można złożyć podanie i wytłumaczyć to, że tak strasznie narzekaliśmy na upały, jak było gorąco. Więcej o pogodzie już za moment. Będzie też flash i sport punktualnie o 7. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciej.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: I jest siódma, i jest Flash, sport i pogoda, i Anna Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Jestem, melduję. Służby uspokajają. Żaden z rosyjskich dronów nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. W ciągu kilku ostatnich godzin mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali łącznie 5 alertów od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostatnio odwołano około północy. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie wstrzymały czasowo starty i przeloty. Jeden z dronów uderzył tuż przy polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin. To teraz pora na zestaw pozytywnych informacji, bo takie też na szczęście się zdarzają. Możliwe, że w przyszłym roku nie będzie podwyżek cen prądu. Najnowsze dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że przez rok cena energii elektrycznej się nie zmieniła, a urząd bierze te dane pod uwagę, ustalając nasze domowe taryfy. Od środy w kinach będziemy mogli oglądać Lalkę. Uroczysta premiera filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego już za nami. Kamila Urzędowska gra Izabelę, Marcin Dorociński Wokulskiego, a Maria Dębska Wąsowską.
8: Czułam, że dostałam jakiś prezent w postaci po prostu silnej bohaterki do grania. Jakoś mam szczęście do tego. I to jest super, ale od razu zaczęłam szukać przełamania.
7: To była aktorka. Poza kinowymi rewelacjami mamy rewelacyjną pogodę za oknami. Szykujcie się na solidną dawkę słońca i wysokie temperatury. Niektórzy wciąż wypoczywają nad morzem. Trochę zazdrościmy.
9: Słońce jest takie śliczne dzisiaj i niebo takie czyste. Naprawdę ładnie tutaj jest.
10: A dzisiaj jest pięknie.
11: Super pogoda. Naprawdę.
12: Tylko się cieszyć, że tak jest, jak jest. Czy chce się wypoczywać?
13: Super! Przynajmniej jak ja na foilu będę pływał, widzisz, na tym skrzydełku.
14: Fali nie ma, ale wiatr trochę jest. No, taki kierunek, że z tej strony jest zasłonięty przez ten cypelek, więc woda jest płaska, a z tamtej trochę bardziej zafalowana.
7: Z urlopowiczami, surferami rozmawiał Stanisław Pawłowski. Szwecja ponownie silniejsza. Na otwarcie sportowego Flesza porażka biało-czerwonych w drugim meczu Ligi Narodów. Starcie zakończone wynikiem 1-3. Jedyną bramkę dla naszych strzelił Sebastian Szymański.
15: Wydaje mi się, że mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali.
16: Były takie momenty, że dominowaliśmy po prostu na tym boisku, w pierwszej połowie szczególnie.
17: Ale druga połowa też jest.
16: No ale druga połowa no, po prostu wyszła no, słabo generalnie.
18: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik. To po pierwsze. Po drugie, no niestety ta Solna nam wybitnie nie leży. Drugi mecz, druga przegrana.
7: Tak spotkanie na gorąco podsumowali kibice. Powód do radości ma na pewno Hubert Hurkacz. Nasz tenisista melduje się w finale turnieju ATP w Chengdu. Polak po ponad dwugodzinnej walce pokonał Kanadyjczyka Denisa Szalapowa 6-7, 6-3, 6-3.
19: 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo, bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych dwóch setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3.
7: Mówił Hubert Hurkacz. Słuchajcie, Lato wynegocjowało sobie przedłużenie umowy i fajnie, nie protestujemy. Dziś ponownie cała Polska skąpana w słońcu. W dodatku można stawiać dziś na krótkich rękach z sukienki, co kto woli. Będzie po prostu ciepło, 21 stopni nad morzem w Rzeszowie, w Warszawie, do 22 w Krakowie, 23 kreski to Poznań i 24 stopnie nawet w Zielonej Górze.
6: No, a u mnie kaloryfery odkręcili, wyobraźcie sobie już.
7: Naprawdę?
20: To dobrze, to będzie jeszcze cieplej. To właśnie o to chodzi, żeby było ciepło i miło i przyjemnie.
6: Bez słońca nocą też ciepło. Siemanko, to RMF Max, 7:03. Wstawaj, nie udawaj.
20: Mateusz Marek.
6: Karolina Kowalska.
20: Dzień dobry. Alan Walker, JV Max. Już teraz za chwilę Pitbull wjeżdża w wasze głośniki. Zostańcie z nami do śniadania.

Music Sounds od Fastboya w RMF Max. Fastboy, szybki chłopak, to nie zawsze jest komplement, ale w tym przypadku jest, bo Fastboy nas karmi takimi hitami. Ja też wam trochę hitów podrzucę w tym programie Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy właśnie startuje. Dawid Mięzek, dzień dobry. Co ja mam dla was poza hitami? No na przykład milion złotych. A co? Można takie pieniądze zgarnąć u nas w złotej kumulacji? Tak, tylko przypominam, 7467 pod ten numer ślijcie hasło Max, jak macie ochotę na przypływ kasy. 4,92 kosztuje SMS, a się może zwrócić bardzo. Milion złotych do wzięcia. I na rmfmax.pl też zapraszam, tam bonusy czekają. Manzel Merlew tymczasem z nami i Heroes. Ja z wami zostaję do 12. Zapraszam. RMF Max. Don't tell the

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.
16: Z tej strony Asia.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
19: Cześć, tu Oskar Cyms.
20: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

niech mówią. I Oskar Cymsy w RMF Max. No to mówimy o tym, że dzisiaj jest dzień substancji, która zwłaszcza o poranku ratuje nam często życie. Dzisiaj jest po prostu dzień kawy. No to pod kawę, pod taki toast z kawusią, a ja tu mam akurat też swoją pod ręką, a jak? Nasze pytanie dnia do pracy dzisiaj: najciekawsza, najbardziej nieoczywista, a może po prostu najfajniejsza, najbardziej zaskakująca miejscówka, w której piliście kawę, w której zdarzyło wam się strzelić kawusie. Dajcie znać na 3001 albo na Messengera RMF Max, można głosówkę nagrać. Kto mnie najbardziej zaskoczy, będę mieć na pewno dla takiej osoby albo osób zestawy gadżetów RMF Max. Jak co dzień. Najfajniejsza, najciekawsza, najbardziej zaskakująca miejscówka, w której piliście kawusie. 3001 SMS albo Messenger RMF Max. A teraz Alan Walker z nami, Fate.

0: Fajna pogoda za oknem, jak się jeszcze nie zrobiła, to się niedługo zrobi. I do tego takie nuty, jak te przed chwileczką Robin Schulz i Waterma Take It Slow w RMF Max. Czego chcieć więcej od takiego wtorku? No na przykład można by było chcieć, żeby to już był piątek, ale z drugiej strony w piątek się trochę pogoda popsuje, a lepiej uważać, czego sobie życzymy. Z pogodą to za chwilę więcej powiemy, bo zaraz będzie prognoza, a po niej Ariana Grande, One Last Time.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
2: Nawet milion złotych.
1: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
3: Graj o milion.
1: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
3: Ten milion może być twój.
1: Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hi, this is Denzel.
20: Hey yo, this is Eminem.
21: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Hity na maksa.
24: Hity na maksa.

0: RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W całym kraju wtorek przyniesie sporo słońca, choć na wybrzeżu, zwłaszcza w Gdańsku, Sopocie i Gdyni pojawią się przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej ma być dzisiaj w Białymstoku, tam około 20 kresek. W centrum i na południu, jak w Warszawie czy Katowicach, termometry pokażą 21-22 stopnie, a najcieplej w Szczecinie nawet 24 kreski. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na dosyć wysokim poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. No, niektórzy mówią złośliwie, że my mamy w Polsce 2 pory roku, znaczy 3 miesiące lata i to też z przerwami, a potem jest takie 9 miesięcy szaro, buro, nie wiadomo czego, wiosno, jesienio, zimy, ale akurat dzisiaj za oknami mamy, no nie wiem czy w całej Polsce, ale u mnie za oknami przynajmniej złota polska jesień, więc dzisiaj się ta teoria nie potwierdza. O pogodzie będziemy mówić punktualnie o 10, ale wcześniej jeszcze zagramy fajne rzeczy, to Colors, teraz i Primadon.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Hit na Maxa.
1: Na zegarach 10 w RMF Max. To czas na porcję najświeższych informacji. Pogodę, Monika Chrycko, zapraszam. Na ukończeniu jest już prawie raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za 2 tygodnie komisja omówi dokument kończący jej prawie 2-letnie działanie. Raport może być rozpatrzony przez Sejm w listopadzie.
2: Z całością raportu, który prawie w połowie składa się z materiałów niejawnych, zapoznają się tylko posłowie. Jawna część dokumentu liczy około 350 stron, materiały niejawne to blisko drugie tyle. Jak ustaliłem, na posiedzeniu 12 października komisja ma się zapoznać z gotowym już projektem raportu z ponad 20-miesięcznego działania. Kolejne dni mają być poświęcone na przygotowanie ewentualnych poprawek. Możliwe będzie też składanie do raportu wniosków mniejszości.
1: Tyle Tomasz Skory.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Na zewnątrz coraz chłodniej, dlatego policja apeluje o przygotowanie pojazdów na jesienno-zimowe warunki. Warto zwłaszcza zaplanować wymianę opon. Dlaczego lepiej to zrobić, zanim spadną temperatury?
4: Jest to dlatego ważne, ponieważ mieszanka gumowa opony letniej w niskiej temperaturze traci swoją przyczepność, twardnieje. Ta droga hamowania znacznie się wydłuża.
1: Przypominała nadkomisarz Joanna Biel-Radwańska z małopolskiej drogówki. Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach. Do piątku w wielu miejscowościach na Opolszczyźnie prowadzone są dla dzieci i młodzieży warsztaty na temat różnorodnych form agresji fizycznej, psychicznej oraz cyberprzemocy. Hejt to nie chwilowa krzywda, czasami niesie długofalowe, negatywne skutki.
5: Konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników.
1: Mówił psycholog z Opola Tomasz Grzyb. Władze stolicy twierdzą, że harmonogram rozbudowy stadionu Polonii Warszawa jest już gotowy. Takie informacje przekazał wiceprezydent miasta Tomasz Męcina. Plan nie uwzględnia jednak jednego z najważniejszych postulatów klubu, czyli budowy całorocznej areny z rozsuwanym dachem.
6: W grudniu przyszłego roku muszą się zacząć roboty. I te propozycje, one mają jeden wielki minus, że wszystkie wchodzą w to pozwolenie i by podważyły jego byt.
1: Mówił wiceprezydent Tomasz Męcina w rozmowie z Jakubem Rybskim. Chcecie poznać historię Tomaszowa i przy okazji stworzyć własny film? Stowarzyszenie Tomaszów Mazowiecki, nasz wspólny dom, zaprasza do udziału w nowym projekcie. O szczegóły nasz reporter pytał Aleksandrę Jagodzińską, członka stowarzyszenia.
7: Projekt połączy historię Tomaszowa Mazowieckiego, twórczości i nowoczesny język filmu. Seniorzy, dzieci i młodzież staną się współautorami jednej opowieści. Efektem będzie autorska animacja poklatkowa, no oraz silniejsze więzi między mieszkańcami.
1: Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdziecie na profilu facebookowym stowarzyszenia.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na Maxa.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wszędzie dzisiaj mamy ciepły wtorek, na północy, w Trójmieście jednak sporo chmur i tam przelotne opady deszczu. Wiatr potrafi tam być dosyć porywisty. Najchłodniej w Białymstoku i Gdyni, gdzie termometry pokażą około 20 kresek. W centrum i na południu więcej słońca, a w najcieplejszym momencie dnia w Szczecinie nawet 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju wysokie, a wiatr powieje tylko umiarkowanie i nie powinien nam specjalnie przeszkadzać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Sprawdzisz?
3: Sprawdź!
9: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
10: I wtorkowe przedpołudnie też na maksa. Minęła godzina 10. Mamy 29 dzień września. Dzisiaj jest dzień kawy. Do tego sobie niedługo wrócimy. Ale też dzień kuriera. No to pozdrawiamy tych, co właśnie za kółkiem dostarczają. Tylko błagam, nie rzucajcie tymi paczkami. Tobie Romeo z nami. Fly high. Jeszcze się przedstawię, żeby nie było. Dawid Miązek. Zapraszam was do 12.

Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino. Z pozdrowieniem dla wszystkich gamerów. Świętujecie dzisiaj, no bo przecież Nintendo 64 trafiło na amerykański rynek dokładnie 30 lat temu. To było 29 września w roku 1996. Jak ktoś ma jeszcze takie stare egzemplarze, to proszę to trzymać, bo z roku na rok ja wiem, że to może mniej działa, ale jak chodzi, to trzeba trzymać, bo co roku to będzie coraz droższe. To będzie taka wartość kolekcjonerska już. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Kaigo w głośniku, a

ty tańczysz z nami, także ty, Rose i Bruno Mars w RMF Max. Z pozdrowieniem do wszystkich w kuchni. No to proszę się przyjrzeć, ile się marnuje. Mam nadzieję, że jak najmniej. Trwa jeszcze dzień walki z marnowaniem żywności. Chodzi o to, by przypominać o ograniczaniu strat i wyrzucania jedzenia. Jest też porada od naszej cioci. Tak, ciotka, dobra rada, ma prosty patent na niemarnowanie pieczywa. Zamrażaj je od razu w kromkach. No bo potem wyciągasz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, zamiast rozmrażać cały bochanek od razu. Bardzo dobry patent, ja tak będę robił, bo chyba chleb marnuje się najczęściej. Teraz jeszcze jeden kawałek dla wszystkich z nami o tej porze przy kolacji. Aicz, ale w remiksie, w którym pojawia się także Mata. Ring My Bell, Polish Remix. You can-

0: wybuchowy kawałek. Alan Walker i Ava Max, Fate. Za chwilę Sia i Sean Paul. No tego drugiego dawno nie było. I jeszcze szybka wiadomość od mojego wujka z NASA. Obiecałem, że jak tylko będę miał jakieś informacje, to powiem wam, jakie są wstępne prognozy na święta Bożego Narodzenia. Otóż wujek już wie. Wstępna prognoza jest taka, że akurat na święta to ma być... No w tym roku akurat... Mokro, wyobraźcie sobie, ale może coś się jeszcze pozmienia. A jak będzie jutro, sprawdzimy to za chwilę.
1: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie oraz w kotlinach Karpat mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i u podnóża Karpat przez około 20 kresek w centrum do nawet 23 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby lub umiarkowany, głównie południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach jego porywy mogą sięgać do 75 km na godzinę.

0: Ten numer jest chyba taki trochę magiczny, prawda? No ona jest na pewno trochę magiczna. Liwka, poza tobą nic. Akurat dzisiaj poza zestawieniem listy Hobbent, nowa dziesiątka. Na wtorek, dosłownie za kilka minut, będą też muzyczne premiery. Czy są ze mną fani tego gościa? O co chodzi do listy Hobbent? Wchodzi. To przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Pora na Tour de Club. Dawid Miązek, zapraszam. I już sobie wybiegamy w stronę weekendu i patrzymy na najciekawsze klubowe miejscówki w Polsce. Na przykład sobie patrzymy na Energy 2000 w Katowicach, gdzie kolejny gwiazdorski weekend. W piątek swoje urodziny świętować będzie w Energy 2000 król Latino, czyli oczywiście Skolim. W sobotę natomiast też pan, który tych hitów trochę na koncie ma, Sibul, będzie wypuszczać swoje i nie tylko swoje klasyki. Także będzie lekko retro party. Start o 21.30. Przenosimy się do Poznania, do klubu Słodownia. Tu w piątek impreza El Słodo Latino. Wiadomo, jaka muza będzie rządzić. W sobotę natomiast Saxy Night i klubowym brzmieniom będą towarzyszyć zmysłowe brzmienia saksofonu na żywo. No i jeszcze na deser X-Demon Zielona Góra, gdzie też świetny weekend się zapowiada. Od piątkowej rozgrzewki pod hasłem All For You Boys po sobotni wieczór z gwiazdą zagra pan od hitu Fast Cars and Super Stars Christian Marci.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: I po reklamie.
14: Hejka, tu Maciek.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Hey, this is Imagine Dragons.
17: What's up, it's Sean Paul.
18: Siema, to Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
0: Dobry wieczór, witajcie po 20 wtorkowo. W piękny jeszcze wrzesień. Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy pierwszą dziesiątkę listy Hobbent. Dzisiaj dużo fajnych nowości. Wraca DJ Eben. Będzie Joel Corey, Neptunika, także Sobel, no i dziewczyny z Ketsai. A zestawienie otwiera dzisiaj ta ekipa. To Tame Impala, ich Luza.

żeby wydać kiedyś singiel, w ogóle robić muzykę, to wiecie, trzeba było dużo płacić, mieć wielkie studio, a dzisiaj wystarczą słuchawki i spokój w sypialni. Tam zaczynał także Narly, nasza taneczna petarda tego tygodnia. Wasted czeka na debiut i wasze głosy na rmfmax.pl. Za kilka chwil gwiazdy, które słychać także w grze komputerowej. Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again już czekają, a na dziewiątym debiutują dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Witamy wśród najlepszych. Wszystko, czego chciałem.

jego największy hit na liście Hobbens jak na razie to Head. Eben debiutuje na miejscu 8. All of My Love ma dla nas kolejny beat, no i czeka na wyższą pozycję na rmfmax.pl. Teraz powrót, tak trochę do klasyki muzyki house początku XXI wieku. Wtedy bardzo popularny był nurt francuskiej muzyki elektronicznej, czyli French House. Reprezentowali go Daft Punk, Stardust, Modjo, ale także DJ Etienne DeCrazy, którego numer Am I Wrong słychać tak naprawdę w tej produkcji. Słyszycie to także w GTA 6, jakby co, proszę bardzo, zagadka rozwiązana. Tutaj Kariel, Paco Morozo, Pink Pateres i mistrz klubowych bitów Fred Again. Sexy Magic, nowość w RMF Max.

0: co tu się wydarzyło? Oscar Sims wraca nam wrześniowo do zestawienia listy Hobbens. Witamy ponownie, bez końca, to siódemka. No chyba fani nie mogą się obyć bez Oscara i nie może być końca tego przebojowego roku. Czekamy na kolejne nowości. Ja mam dla was dużo nowości jeszcze w zestawieniu listy Hobbens i nowe bity z poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują chłopaki z Fastboy. Wróci także Joel Corey.
1: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Grzegorz,
14: Asia, Martyna,
15: Lady Gaga.
14: Z tej strony modelki
16: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Six. Numer 6.

trener. Tak, także personalny, no przynajmniej kiedyś. Joel Corey i jego taneczna, house'owa petarda Don't Go Breaking My Heart. No i teraz pytanie, ile robisz pompek? Okej, robisz 20, to Joel Corey zrobi 120. A ile robisz brzuszków? 30, no to Joel Corey zrobi 130 albo 300. Dowód? No dowód, no kaloryfer, który czasami pokazuje na plaży. Otwieramy pierwszą piątkę listy hobbency, tutaj też rozpędzone taneczne bity Neptunika i What If. 5, numer 5.

Do tego zespołu zgłosiło się ponad 120 tysięcy dziewczyn, a wybrano szóstkę, najlepsze z najlepszych. No i są prawie najlepsze na liście Hot Bands. Dzisiaj już trójka, nowy numer od dziewczyny z Cat's Eye, Animal. Może wskoczą jutro na jedynkę. Teraz wskakujemy do poczekalni, bo mamy kolejną premierę. Czy są ze mną fani polskich rapsów? I o co chodzi? O co chodzi? No chodzi o jego nowy numer, który debiutuje dzisiaj w RMF Max. Nienawidzę Warszawy. Ten kawałek czeka na wasze głosy od teraz. Yeah.

jego największy hit w Polsce to Breaking Me miał okazję remiksować ATB i wraca w nowości. To Topic i Carte Blanche. Polecam wam w tym tygodniu Lucky Ones i czekam na więcej waszych głosów. rmfmax.pl. Może jutro to będzie nowość już w zestawieniu. Tak akurat w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Kecaj, ich Animal. Na drugim Axwell, już tak wysoko klubowo w numerze Whatever Turns You On. Ale kto jest najlepszy? Kogo nie było jeszcze dzisiaj na liście Hot Bands? No tylko jej tutaj brakowało. Wraca nam na miejsce pierwsze. To chyba nie dziwi. Zalia śpiewa. Tylko kochaj mnie. One. One. One. One. One.

0: kochamy, głosujemy. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Marlon Hofstadt. Wrócę też z fajnymi nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Wiązek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i zaczniemy sobie przegląd klubowych opcji od Krakowa, od klubu Poczta Główna, gdzie w weekend dwie fajne imprezy tematyczne. W piątek bardzo tanecznie, bo klub Poczta Główna zaprasza na Inna Night. Polecą dance-popowe hity od Inny, ale będzie też ogólnie dużo brzmień z pierwszej i drugiej dekady lat 2000. Natomiast w sobotę rządzić będzie Riri. Jej największe hity plus klimaty R&B i pop. Tego się możecie spodziewać na Rihanna Party w sobotni wieczór w klubie Poczta Główna. Warto się też w tę sobotę pojawić w Tarnowskich Górach w klubie Onyx, gdzie hucznie świętowane będą 23. urodziny tej miejscówki, ale też to będzie huczne pożegnanie, bo to będzie ostatnia impreza zagrana w tym legendarnym klubie. Last Dance z gwiazdami polskiej klubowej sceny, między innymi z DJ-em Matysem, ale też będzie gość specjalny prosto z Ibizy, Kreider. Od 21.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

Dłony, Be Happy, Matkeon na starcie naszego wieczoru. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Przedostatni dzień września. Długi to miesiąc, piękny to miesiąc, jeśli chodzi o pogodę. W ogóle ten tydzień to wygląda na to, że będzie rekordowy. No o tej porze już chłodniej, o tej porze jak na spacerek albo z pieskiem, to bluza obowiązkowo. No i u mnie na spacerku także kolejna nowość z listy Hot Bands. Dzisiaj akurat się nie zmieścił. To DJ Marshmello, który coraz częściej gościnnie z gwiazdami i tym razem nowy gwiazdosz z Kanady. Tam go uwielbiają, a to Cameron Whitcomb i Marshmello w numerze Hello.

0: Can't Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Alice Baxter. Taki klasyk wieczorowo w RMF Max. Z pozdrowieniem dla przyszłych milionerów, milionerki, może milionera, bo przecież mamy nową zabawę w RMF Max. Jutro też możecie wejść do gry. Słuchajcie nas od rana. Możecie wygrać u nas milion złotych. Co byście zrobili z milionem? Chyba każdy ma jakieś pomysły. Może zaprosilibyście do siebie na prywatny koncert Kygo za milion, to chyba dałoby się to załatwić. Kygo za chwilę w głośniku, jego Take Me Back. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
14: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

Obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. Polecam na noce i na nasze wspólne jesienne wieczory. Ale wiecie, zanim pójdziecie spać, to jeszcze warto się przejść. Naprawdę, w szczególności jak ktoś o tej porze jest po kolacji. Ciotka Dobra Rada przypomina, że spacer po posiłku to jeden z najprostszych, zdrowych nawyków. Nie trzeba od razu robić treningu, prawda? W szczególności wieczorem. Nawet krótki ruch po jedzeniu jest lepszy niż natychmiastowe zalęgnięcie na kanapie. No tak od razu zasnąć po kolacji na kanapie to najgorzej. Tak więc wstajemy z kanapy, wkręcamy te żaróweczki. Robin Schulz teraz w RMF Max, jego Sugar.

Self-Aware od Tempe City. Słucha się tego o tej porze doskonale, także w podróży, także za kółkiem, z pozdrowieniem dla wszystkich kierowców. A jak pachnie u was w aucie, to zależy, co się ostatnio przewoziło albo co się wylało, prawda? Najgorzej to jak mleko się wyleje, wiadomo, i nikt nie wie, że się wylało, to wiadomo, jak to pachnie. Jak nie wiecie, to radzę, żeby się nie przydarzyło. A u kogo pachnie nowością, no to gratulacje. Już wiadomo, dlaczego lubimy taki zapach nowych samochodów. Bo to jest po prostu zapach nowości. To mieszanina związków uwalnianych z materiałów wnętrza, plastik, kleje, tapicerka. Wiadomo, prawdziwe perfumy salonu samochodowego. Im samochód jest starszy, tym mniej tego zapaszku nowości. Ale spoko, można sobie kupić takie zapaszki, powiesić. Może zadziała.

0: Nasz pasażer prawie na gapę, Alex Warren, rządzi w tym tygodniu także na liście Hot Bands. Sprawdzajcie nowości i głosujcie na rmfmax.pl, bo wracam z kolejną dziesiątką także jutro. Przemek Grabowski, zapraszam, słyszymy się w środę od godziny 18. Będą wasze ulubione hity po pracy, po szkole, w drodze do domu. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Po 22 też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Miłego wieczoru, kolorowych snów, smacznej kawusi rano. Cześć, bye bye.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.